Amin. Ya kikau sakupi agzawas kami. Ku ya Yesus Kristus kispisis kami.